0: 0098 kumbe eka 0739392181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzaneni, Phalaborwa, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risimu Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risimu
1: Funeral ku fika ra vutlhanu 12-3 hi le kaya ra timhaka hi hlutiwa kona. Jesus.